0: Czy zaczyna odpiąć?
1: Tak.
0: Can you please issue a case number? I need to show my clear report.
1: 237.